A tež na popołudnišo hodziny sće wutrobnje witani menujcy na burske popołudnio. Na Niepilic dwer, na Niepilic statok. Wyrówno mjucy od popołudnia. Tam zmija liczny svedzień, a jak tež sami pisaja, wszystkie są przeprosone. No, wy też dojedźcie si raz tam na biesadu, na dobry tykanc, na dobry kofej, a w sobie na dobrą arjanu biesadu. Doktor Tastes biała.

Hudba. Do, tutaj jest łamatnie chodziny. Trio akumple, Zofia Hiduszkiec, Jörg Weisselberg spiła po koncercie, a Klaudia Metaszec ze Skulowskiej Wosody ze Suszec. Sit am Ingenieur, posset ihr mich.

0: osamičinu ponapo osamiće. Mjese narodne ferijalne kurs Srpsko instituta za srpsko reč a kulturu sađenca za i dvajte dženi doho sa vidomostnice z Nimske a cevo svijeta tak rec na šusku vauku sidnu abo zanju, ale pokuknuti štile praktiske do srpskeho svijeta. To poveda nam dr. Fabian Kauefürst.
1: My mamy na kujże pati dwie ekskursji. Jena pojedzie przez Kluk Szlichajn do Denio Ujezda, na Was, dalej do Wielkich Żarów. Tam mamy szudzom też serbsko-rycznych partnerów, którzy nas wiedzą, albo nam informacje podawają. To jest jara zajmowa Ariana ekskursja po Severnej Hornej Ewangelskiej Łużycy. A tu drugą niedzielę, potem 2 augusta, podamy się przez Kroszczycy, gdzie chcemy Bożą Mszu opytać, przez Swinionu, Kloszto, do Kukowa, a dalej do Worklec a Smieczkec, gdzie szudzom też nieco ze serbskiego żywienia zonimy.
0: Hej, a wiace w obdzielnikach międzynarodnego kursa, co ich tam wabi, a za co so potem zajmuje, słyszycie iżo za 10 minut upala na serbskim rozwosu. 10 po napół 8 się.

Milena Łuczeniec. Czopwem deszczyku na jutko. Ja uniszczę czopwę w lecznym czasu. Sześć po osiem. Ach, krasny tytuł. Gert Werner zpiewa pod kulową Beholine, Rinci Wurst. Ach, na niego też rady słuchamy, a to Jensa jeszcze w celu osobitej kombinacji Dr. Taste.

0: Polícia z G.
1: W obróć nakładna auta, kotrzyż bije przez, bez przypołyszaka popuczu, niemscy to zatel ślepo, je czwórtk popołudniu w Gamencu prasną. Cicyczyletny szofer bije z tutym nakładnym autom bez przypołyszaka na walskie drozy popuczu, gdzieś po prom niebiesmy jedź, a cóż na zapadną drogę odpoczyć. Przy tym dotnie się zadna w obróć na prawym boku kudnika, a so puknę. Przez czyść bu fasada domu w obszkodzina, też ci parkowane auta są so w obszkodzili. Jeden muž sa tiež přes praskot lohce zraní. Šofér nakladného auta pak v opušti najprv miestne nezboža bez toho, zoby policiu zvonil a vosta potom v vysokosti Počtinčanské droji stiel. Vecná škoda v učenia ženieče 3500 eur. Sredovičo prasne tiež v Vojerecach, sedoma postalitne bú ze škodovku na droze Alberta Einsteina popuču a převidža pri odpočce na Halštrosku pošim zdaču trabi 6-60-letného, kotrž by poprom všetie zbomil a zraze do neho. Šofér trabia sa lohce zraní, v obie auče dobie štej so vodflec a tiež čirivo vúbeža, vo kotrž dobieše sa potom vonieva v obora starač. 15-40 euro škode násta, kšižovanišťo by dlhší čas zašľahane. A paduši po bohu noce na sredu v Bibi Vodže neznači pokradnichu pri Bertolt Brechtovi S1 Aposta v hodnoče 3000 euro, za kotriž policia netko pyta.
2: A keď bú rajkanie se svojami, to je večná škoda, zomieš un vicnú škodu.
1: Hej.
2: Nedom 12 po 8.

Savages is Boki Wami. Pokazać cudzysz na leczny swiedzin, gotrysz wotmy je, so jutze na niepielic dworje w runem wotpowodnie cioch z dujerskie hudbu, a tyś wieza z dobry jedu, a ja przeca za so praju sztuś z slipjanskie wosady wodny so do maj na oczy, jest sam wina. Po takim tam tuś to so poskici, a nasyczeni potom tyś budżecie. Kino po tołym niebiom, so dżęca poskici wyczornym kumcu, od wieczora 9 zapocznie so film Michael wo znatym spiewariu Michaelu Jacksonu. Potom możecie so podać na wiesny swiedzień do serbskich Bazlic wo dżęca wieczora, gdyż tam 6 natocza piwo, a potom maja tam też dzieciacy kino a wiesne wubiedowanie. Jutce potom po południu hiżo koparski turnier wita a wabi, a wieczorie za starszu a mucz Šumočinu a nedželu potom tiež rajnče pivo ze skapavu Horjane. Mivočanská skala tiež přeprošuje při krabatovým kamienu a to vodženci, že hač do nedžele na serbský kultúrny svedžen, kýž ríka Vitaj festival. Včera na večer sú tam tiež ešte raz vulký plakát, vulkú činovinu, tak pravie do pravého kuta stajli Riana je pomolovaná vitenský plakát Vitaj celé vulce tam stej, tak môžete doživiť tam kunst tydzienia koncerty, dziewaniczki, filmy, ryje, a dalsze poskitki. A potom możecie sobie dżęca jeszcze na wukodżowanie z pedagogu za hojace zela podać. Je to nakwatanie minienego piatka niewiedra dla dobiesze szako so wukodżowanie przestoczyć. Dżęca so nakwata od popudnia na wieczora 5, lub prajnać do wieczora 7. Dobranie przyje serbski rozwoz je 10 minut do 9.

Tego w serskim sporsze żyńca plana szaka słyszysz o naszym menio wiednik, co wam zase serskim je rozkładowasz. Jo, a nasze dzisi mogą się na naszą zaspicku radiową familię jaselisz.

0: Taka pszestoka jo tekenico rytnego.
1: Klideraztaka, tam kwitki kwitu. Smio mnie szpasz?
0: No co go dla nic? Te są na pszaudu rytne. Takie kwitki przy nas w gumnie nie mamy.
2: Co go dla to obszecy iszczy nioco?
3: Jeszczas, nioco se opraszasz.
2: Ugleda za tym, aż bużo my kolaso domoj siszczasz.
3: Zawieście bużo stary na to nie to rejcia zbyrasz.
0: No ja no dere, aż nieśmy iszczy tak daleko jeli.
1: Mam kwitki za stakiko.
2: Te pak se rytny naszczypała, mila. Ja siszczym dokusą kolaso, a wy pijeżeszo jużo do prietka.
1: Nie, ja com tego kolaso siszczasz.
3: A ja tego to swusza k tomu.
1: Smyżinca tak daleko trogowali, a my samo nie znaczy kwitki namakali.
3: K tomu se groni ekspedycja, mila.
4: Jo, panu sumili, weta jo naša radiova familia miła rydne žen, pšau ekspedíciu sumili, jo to šieško słowo, myžeme pak teke kroniš uliet, žycem teke vám ľubiši viele viacela při ulietach a ekspedíciach, ale nelepie bže se panu.

0: Žinca a viče vetmejo se v Miročicach Vitaj Festival. Co nas na tom festivalu vecakujo, to vie Jakub Čornak, kytoriš jo jaden z tých organizátorov. Dobre žen, Jakub.
1: Dzień dobry.
0: Jo, gašto słyšeme, vítaj ho v Dolni Łužice, penjoto projekt, s ktorým chceme našu dolnosharsku rec revitalizirovaš. Vítaj festival, ma ten neco s tým cyniš?
1: Nie, náš festival říká Vítaj festival, dokiž môj prvný album, môj prvná tače, Vítaj říkava.
0: Mm.
1: A musím uponien koncert před 4 Lita jo organizoval a pon jo nikad tom festival so doživil.
0: Po takem vyššie teke muzikáre vašo umelské mier jo jaké švác a vy búžašo teke ustupováš k tomu přižome ešti nepere raz co cošo dojšpíš s takým festivalom. Toga jo nento ten Češi Vítaj festival?
1: Hej, nahaj mu cema lebo prajo kultúru, umelstvo, pokazać, co jest mu jako młode Serbia czynimy. A ja jestem uczennik, a to dla su haj koncerty szedzę dery zamiatysz. Jo tu w Łużyce jeden koncert racz. A mu chcemy poprawom ludzi romadze przynieść młode a stare a od wioski a od miasta też dena Łużyca a honia Łużycu romadze przynieść.
0: Mm.
1: No. A chcemy poprawić jednoś jeden dobry festival czynić.
0: Co jest nasz jeszcze hynac jako na drugich festiwalach? W Miłoczańskiej skale to jo nic, przy Krabatowym kamieniu to jo wesebna atmosfera tam?
1: Hej. To jest jara wesebna atmosfera. Jo jeden rum za wymiostwo, za przyrodu, a też za Přichodu, ale za přichod.
0: Ja.
1: No a ja som v tovarstve Nucka, Paolo Kamenjak, tovarstvo a musím nek mladé ľudí, ktoréž noha v tovarstve sme a chceme našu vec činč a pokazať. To mesto to bône se skulptúrami, aj tá příroda je viera vosebitná. Einfach in jara reale rum.
0: Na, co możemy si jasadić w tym programie? Nie szpery raz, które kubki tam ustupują, a penga nie bużo jana muzyka teke przednoski, nic, aber workshopy teke.
1: No, mamo dżęca, jen przecze z Polsku, Oskar Mier, też Walburga Waldzic, z Izabela Kalduska, Raja, kotrysz znate su, wod soundtrack, wod polonas von Rika Hanka.
0: Mhm.
1: A bon ma Krit Lemke jen Četnošk vod serbskim filmom. A bon pokazamo tež krutko filme vod Ulica film. A bon tež Maja Nagel je budla. A ma jen Rozmo. A soboto mamo bon tež Džuanički, kaj je napríklad serbska Rea z Dorosčemi a Džičimi. A tež koncerte. A tež Šep war Benki. Ja so wesse du so Janka Hanka, Raja, tisch Berlinska Droa. Da machen wir jara dobre serbski Programm, potem Konzerte, joppen tisch Disco.
0: Ja, to teke nicht so sehr doll, das serbski Publikum.
1: Wieso? A machen wir tisch jo v naše Skupine, kotrisch du ein Festival tisch organisuja, tisch doll noch serbske Pschetschele. No, a machen wir tisch Hostscher, das ist Delno Ružice, alle tisch ze Srečne Łużyce, a tež z Polske, a tež z Berlina, a z Lipsku, a to je celé písané.
0: Písané publikum a písané program, po také môžeme si jaseliš na Vítaj festival. Žínca se zachopio konkrétne v ktorém času?
1: Cioch, Piatna Čožin. A soboto máme od 10. brunch a od 11. startuje de Džuaničky.
0: Groni, Jakub Čornak, jeden z tých organizátorov Vítaj festivala Žínca a Víče v Miločicach. Jo, učobný žek a veľa úspecha a viesela žecime vám.
1: Učobný žek.
0: Jo, a jaké švác, nem to také za nás zpívá.

Petkia zor du na piwo zmakam przyjaszelo, przypiuje albo winie zabytniom cas, to jest biło Martin Aitner. Jo a tak, de ugle dasz kęs tyżynia, albo co szkuli teke gotujo, że mysza przy tym swoja jasele, to rzecu wam Ania Kochoec-Szwarcowa.

Künste genia se bliżej bliżują z wielkimi kształcami deriem, aż czasy za to rozsłużili se groma, że z nami na nie niaselisz. Dowolowe impresje czekają zase na was na Sarski festiwal, ja wam kazane. Żniowne zwierzenia se zachopiły, co to grają rolu żyńca w naszym programie. Przy mikrofonie ja za was Ania Kochę-Czwarcowa. Witam was uczelnia, życzę wam rydne żyjenie.

0: Naš menjovetnik je bil zase pilne, kaž se za serske menja zajmu jošo večo pohradajo, a co ve znamenju, pen meža šo se nenta jaseliš na novi žel naše zirje.
1: Mienja ujasnjone. Med našago menjovetnika doktora Kita Křižanka. Žinca?
2: Grožiščo. Ve menju grožiščo som ho juž raz pedal. To jo bylo juž před nekotarimi letami, a pepša vem, to mi je jo tak jasna, až nemusim to žinca vespětovaš. Ve dolnej Łužice jo grožiščo mě dve osovu na nímsky grödič a gröč. Ale jo hešti češa vjas, aba samo městačko, to pak ma ve nímske rjece cever hynakše mě. Sonnewalde, zerwe Podmiazorje Dolne Wuschitze. A Sonne, Swinzo, gapassujo, donintechniko, lescheiskego zasa. Ja pchetze weselbne Phänomen, gaschmiestnost schma we serbske animske rietze rozdzielnie mieni. Niekak, a to słowo używam wiedobnie, dokolasz cestodost, nie wiemy, co godla, to tak jo, z takim, niekak, za serbska animske luzie, rozdzielne aspekty są byli ważne za pomienienie. W tym parze jest serbskie pomienienie jasne. Ho, na przodu jo było stare grożiszczo, kotereż jo było za serbskie luże w okolinie charakterystyczne. Ale niemskie mnie. Gela w cwince obswieszczona znasz pieda w rodowaniu tej gele. W to jo też jówne pomienienie. Ale znasz, to pak jano meja idea, jo Sonnewalde to napřešivne susetnego miesta Grabin abo Finsterwalde. Ho jo svetvo, tam jo šamno, to by mega vos pošegovaš na naturu, na přirodnu vegetaciju, abo na pestu brodovania ve srežu vieku, ako obje sedlišča stej nastavej. Liec taka ideja jo pšava, to neviem, asi vie, to njama nic cynič ze serbskima mienioma Grožiščo a Grabin, ale veto jo to pšašenje, kateréž mi rovno zabiera.
0: Doktora Kita Křižanka, menjovetnika vet Serbskega instituta, čo slyšeli za dva týždňa, bužo zase na reže.

0: Nasz niedzielski moderator Grzegorz Klimet, co nam jeszcze przerażyć, co ma z nami niedzielu prytk.
1: Znajesz o toś tu rytz? Klince niekak ako italski, ale niejo. To jo Esperanto. Niedzielu jo svietu wežin Esperanto, a moj kolega Sebastian Elikowski Winkla pšaša za tem, kto toś tu rytz žinca pjeda. Jo vena živa, a co godla jo tak, až radna licba Esperanto pjedarju teke serske nežo. To nie wszystko. Mamy tak nowy muzykalski pestro za nasze dzisiaj. Wiesz co, jaki instrument to jest? To było już uzgę niż niżelu. Rono tak słyszymy kolumnista Bernda Pitkuningsa z komentarzem ka aktualnemu położeniu. A przysłuchamy rozgronoju k wysypnym roslinam, a jaki użytk w nim mają.
2: Ja to nic dobrego.
3: Liniace.
2: Liniace.
4: Masz już se nuć sednuć tam.
3: Jo.
4: Liniace.
3: Liniace, jo.
2: Takie za Turki futrowali,
3: albo? To są te male, u nas rosu te wielkie.
2: A to są takie liniace?
3: Jo.
2: Aha, wielkie a male.
3: Jo.
2: Aha. My gronimy żagajce u nas. To są żagli, aż się tam cyty przyjmiał.
1: Zaszedł już z takim niedzielu nasze uściewanie, jako przecież wet na pojadno kwer radiu albo live streamie.

Petkia zor du na piwo zmakam przyjaszelu przy piwie albo winie zabytniom cas, to jest piwo Martin Aitner. Jo a tak, de ugle dasz kęs tyżynia, albo co szkuli teke gotujo, że mysza przy tym swoja jasele, to rzecu wam Ania Koch, et szwarcowa.